0: Zdążyć jeszcze 7 prelep dań przed nami. Vama koji ste danas venčate, želim uspeh.
1: Zaljubljene, imamo.